ciszyna sprócąca jest jeden punkt z duma. Sak dan u tydnu jena moja lubica. Ciszyna sprócąca